Nyet, ojcze, panokoj, fun, czuj kuma, ojcze, fun, czuj kuma, ojkoj, fun, ojcze, czuj kuma, ojcze, czuj kuma, ojcze, czuj kuma, ojcze, czuj kuma, ojcze, kontynuuj, czuj kuma, i panokoj, fun.